Nyenjika gu utezu, minisaba sojo nasido. Jeza sungu kuturim lezi da gyeshebyu. Randa sungu lisa, nyamdito sojo nsia denkesu.